0: Czujemy się gorzej. Jakie kroki podjąć? Co wtedy zrobić?
1: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić. Że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani. Oni mogą nawet wtedy czasami doradzić po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
2: W razie zagrożenia należy pamiętać o numerze 985, pod którym dyżuruje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duża walizka lub torba w ciężarówce, a mniejszy plecak na plecach. To nieodłączny towarzysz wszystkich, którzy idą na pieszo z Lublina na Jasną Górę. W wiadomościach teraz pielgrzymkowe pakowanie się. Co trzeba ze sobą zabrać?
3: Mam wrażenie, że mam za dużo wszystkiego, jako że to pierwszy raz. No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Na zmianę pogody ewentualnie kurtka, skarpetki dodatkowe, chusteczki, woda oczywiście, jakiś baton.
4: Problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
5: Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
2: Lubelscy pielgrzymi są piąty dzień w drodze, do celu dotrą 14 sierpnia. Wciąż brakuje 1000 osób na samym Mazowszu, Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy przy znajdowaniu i dopasowywaniu potrzebujących rodzin do darczyńców.
6: Wolontariusz przede wszystkim pomaga w pozyskiwaniu zgód na kontakt z takimi właśnie rodzinami, które potrzebują pomocy, a później kontaktuje się z tymi rodzinami, odwiedza je i poprzez właśnie nawiązanie relacji stara się zrozumieć, czego potrzebuje taka rodzina i łączy rodziny paczkowe z darczyńcami, którzy pomagają, spełniają te potrzeby.
2: Mówi Dawid Sulima, wieloletni wolontariusz Szlachetnej Paczki. Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
7: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
2: Mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał Szlachetnej Paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia. 3 sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi goście. W Łodzi trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkań artystów, producentów, tancerzy oraz tysięcy fanów muzyki elektronicznej. O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
8: Jak będzie?
9: Super, będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Bara, Parada Wolności.
10: Przez 3 dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
9: My jesteśmy w samym środku miasta. Widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice. Również ludzi bardzo różnorodnych, bo zarówno są tacy, którzy się specjalnie przygotowują pod udział w paradzie, przebierają, jak i tacy, którzy przychodzą tutaj przypadkowo, jak i tacy, którzy po prostu są turystami, są zaskoczeni i wciągani przez tłum.
2: Sercem łódzkiej parady są platformy, które od blisko 3 dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. Reprezentują różne pokolenia, estetyki i środowiska polskiej sceny elektronicznej. 29 sierpnia w Paradzie Wolności przez centrum przejdzie ich co najmniej 13. Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Kierowca chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach autobusów. O szczegóły zapytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Skąd pomysł, żeby tak się ubrać?
12: Wiem, że wśród moich kolegów, przyjaciół, którzy pracują jako kierowcy, są osoby o odmiennych zapatrywaniach seksualnych. Ci ludzie po prostu boją się założyć spódnicę. Też chodzi o walkę o to, jeśli chodzi o kierowców, którzy powinni przy takich upałach, jakie obecnie mamy, mieć zezwolenie na jazdę w krótkich spodenkach. Jeżeli jesteśmy przegrzani, z automatu możemy stać się niebezpieczni. Udar cieplny, zasłabnięcie, wypadek, kolizja.
2: Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnił Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska.
13: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
2: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN. Oficjalnej decyzji wciąż nie ma, a termin już niedługo. Premier mówił o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
1: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
2: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
1: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Przypomnijmy, że premier pod koniec lipca zapowiadał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to na dwa ostatnie tygodnie wakacji rząd może powrócić do pakietu CPN. Wymieniał takie możliwości jak niższy VAT na paliwa czy maksymalne ceny na stacjach regulowane przez rząd. Wichura, która przewróciła cztery łódki na jeziorze Sext, trwała niespełna dwie minuty. To ustalenia mazurskiej służby ratowniczej. W wodzie znalazło się 37 osób, ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów obozu żeglarskiego. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Jeden z organizatorów, Wojciech Dybaj, zaznacza, że pogoda załamała się błyskawicznie.
3: My, płynąc już bez żagli na samych silnikach, płynęliśmy w kierunku tego jeziora Sext i dalej Zatoki Kaczerajno. To się zmieniła diametralnie w kierunku bardzo silnego wiatru. Cztery łódki nam się wywróciły.
0: Dybaś dodaje, że jak na ironię uczestnicy wracali właśnie ze szkolenia dotyczącego zasad bezpiecznego żeglowania. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
5: Nie rozpalajmy ogni z miejsca do tego nieprzeznaczonych, nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Miał wykorzystać seksualnie 16-latkę. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty, zaczepiał dzieci na poznańskim kąpielisku i doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej. 30-latek nie przyznał się do winy, może trafić ze kraty na 8 lat.
6: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się po południu w czwartek.
6: Prokurator z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald zastosował wobec niego dozór policji, a także zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią w jakiejkolwiek formie oraz zbliżanie się do pokrzywdzonej.
0: 30-latkę zatrzymano w środę po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim. Miał oszukiwać klientów, trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. W czwartek usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymać na swój rachunek pieniądze należne jego klientom. Jednak później trafiały one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 zł.
7: W toku tego śledztwa przedstawiono podejrzanemu 10 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa te polegały na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banków, przedstawicieli ubezpieczycieli, komorników.
0: Tłumaczy nam Anna Zimoląg z wrocławskiej prokuratury. Śledcze proszą o kontakt kolejne osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanego. Ernestowi Z. grozi 12 lat więzienia. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Usługę w województwie lubelskim uruchomiło 580 placówek. Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne.
8: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach...
0: Mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ-u. Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, znajdują się wraz z mapą. Można znaleźć je w serwisie pacjent.gov.pl. Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod Przysłuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. I to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie 2 osoby.
9: Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
0: Relacjonuje Aleksandra Bałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Dostać się na medycynę w Zielonej Górze w tym roku to prawdziwe wyzwanie. Uniwersytet Zielonogórski odnotował rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim. Rekrutacja potrwa jeszcze do końca września.
10: Już teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. W sumie tylko na ten kierunek zarejestrowało się 3588 osób, co daje nam wynik 40 kandydatów na jedno miejsce. Zawsze tych kandydatów jest sporo. Są to osoby nie tylko z naszego regionu, z województwa lubuskiego, ale niemal z całej Polski.
0: Mówi rzeczniczka UZ-u Małgorzata Włodarczyk. W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się także fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia. Coraz popularniejsze są wędrówki górskie. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że przed taką wycieczką trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie wędrować? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
11: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
12: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasę, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
11: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo poczujemy się gorzej, jakie kroki podjąć, co wtedy zrobić?
12: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani, oni mogą nawet wtedy czasami doradzić. Po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
0: W razie zagrożenia należy pamiętać o numerze 985, pod którym dyżuruje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duża walizka lub torba w ciężarówce, a mniejszy plecak na plecach. To nieodłączny towarzysz wszystkich, którzy idą na pieszo z Lublina na Jasną Górę. W wiadomościach teraz pielgrzymkowe pakowanie się. Co trzeba ze sobą zabrać?
13: Mam wrażenie, że mam za dużo wszystkiego, jako że to pierwszy raz. No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Na zmianę pogody ewentualnie kurtka, skarpetki dodatkowe, chusteczki, woda oczywiście, jakiś baton.
14: Problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
15: Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
0: Lubelscy pielgrzymi są 5. dzień w drodze. Do celu dotrą 14 sierpnia. Wciąż brakuje 1000 osób na samym Mazowszu. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy przy znajdowaniu i dopasowywaniu potrzebujących rodzin do darczyńców.
16: Wolontariusz przede wszystkim pomaga w pozyskiwaniu zgód na kontakt z takimi właśnie rodzinami, które potrzebują pomocy, a później kontaktuje się z tymi rodzinami, odwiedza je i poprzez właśnie nawiązanie relacji stara się zrozumieć, czego potrzebuje taka rodzina i łączy rodziny paczkowe z darczyńcami, którzy pomagają, spełniają te potrzeby.
0: Mówi Dawid Sulima, wieloletni wolontariusz Szlachetnej Paczki. Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
17: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
0: Mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał Szlachetnej Paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia. 3 sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi gości. mieście. W Łodzi trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkań artystów, producentów, tancerzy oraz tysięcy fanów muzyki elektronicznej. O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
18: Jak będzie?
19: Super, będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Baran, Parada Wolności.
20: Przez 3 dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
19: My jesteśmy w samym środku miasta, widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice, również ludzi bardzo różnorodnych, bo zarówno są tacy, którzy się specjalnie przygotowują pod udział w paradzie, przebierają, jak i tacy, którzy przychodzą tutaj przypadkowo, jak i tacy, którzy po prostu są turystami, są zaskoczeni i wciągani przez tłum.
0: Sercem łódzkiej parady są platformy, które od blisko 3 dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. Reprezentują różne pokolenia, estetyki i środowiska polskiej sceny elektronicznej. 29 sierpnia w Paradzie Wolności przez centrum przejdzie ich co najmniej 13. Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Kierowca chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach autobusów. O szczegóły zapytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
21: Skąd pomysł, żeby tak się ubrać?
22: Wiem, że wśród moich kolegów, przyjaciół, którzy pracują jako kierowcy, są osoby o odmiennych zapatrywaniach seksualnych. Ci ludzie po prostu boją się założyć spódnicę. Też chodzi o walkę o to, jeśli chodzi o kierowców, którzy powinni przy takich upałach, jakie obecnie mamy, mieć zezwolenie na jazdę w krótkich spodenkach. Jeżeli jesteśmy przegrzani, z automatu możemy stać się niebezpieczni. Udar cieplny, zasłabnięcie, wypadek, kolizja.
0: Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnił Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska.
23: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
0: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN. Oficjalnej decyzji wciąż nie ma, a termin już niedługo. Premier mówił o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
1: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
2: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
1: Mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Przypomnijmy, że premier pod koniec lipca zapowiadał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to na dwa ostatnie tygodnie wakacji rząd może powrócić do pakietu CPN. Wymieniał takie możliwości jak niższy VAT na paliwa czy maksymalne ceny na stacjach regulowane przez rząd. Wichura, która przewróciła cztery łódki na jeziorze Sext, trwała niespełna dwie minuty. To ustalenia ma z ruskiej służby ratowniczej. W wodzie znalazło się 37 osób, ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów obozu żeglarskiego. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Jeden z organizatorów, Wojciech Dybaj, zaznacza, że pogoda załamała się błyskawicznie.
3: My, płynąc już bez żagli na samych silnikach, płynęliśmy w kierunku tego jeziora Sext i dalej Zatoki Kaczerajno. To się zmieniła diametralnie w kierunku bardzo silnego wiatru. Cztery łódki nam się wywróciły.
0: Dybaś dodaje, że jak na ironię uczestnicy wracali właśnie ze szkolenia dotyczącego zasad bezpiecznego żeglowania. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
5: Nie rozpalajmy ogni z miejsca do tego nieprzeznaczonych, nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Miał wykorzystać seksualnie 16-latkę. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty, zaczepiał dzieci na poznańskim kąpielisku i doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej. 30-latek nie przyznał się do winy, może trafić ze kraty na 8 lat.
6: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się po południu w czwartek.
6: Prokurator z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald zastosował wobec niego dozór policji, a także zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią w jakiejkolwiek formie oraz zbliżanie się do pokrzywdzonej.
0: 30-latkę zatrzymano w środę po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim. Miał oszukiwać klientów, trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. W czwartek usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymać na swój rachunek pieniądze należne jego klientom. Jednak później trafiały one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 zł.
7: W toku tego śledztwa przedstawiono podejrzanemu 10 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa te polegały na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banków, przedstawicieli ubezpieczycieli, komorników.
0: Tłumaczy nam Anna Zimoląg z wrocławskiej prokuratury. Śledcze proszą o kontakt kolejne osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanego. Ernestowi Z. grozi 12 lat więzienia. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Usługę w województwie lubelskim uruchomiło 580 placówek. Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne.
8: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach,
0: mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ-u. Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, znajdują się wraz z mapą. Można znaleźć je w serwisie pacjent.gov.pl. Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod Przysłuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. I to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie 2 osoby.
9: Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
0: Relacjonuje Aleksandra Bałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Dostać się na medycynę w Zielonej Górze w tym roku to prawdziwe wyzwanie. Uniwersytet Zielonogórski odnotował rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim. Rekrutacja potrwa jeszcze do końca września.
10: Już teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. W sumie tylko na ten kierunek zarejestrowało się 3588 osób, co daje nam wynik 40 kandydatów na jedno miejsce. Zawsze tych kandydatów jest sporo. Są to osoby nie tylko z naszego regionu, z województwa lubuskiego, ale niemal z całej Polski.
0: Mówi rzeczniczka UZ-u Małgorzata Włodarczyk. W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się także fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia. Coraz popularniejsze są wędrówki górskie. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że przed taką wycieczką trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie wędrować? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
11: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
12: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasę, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
11: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo poczujemy się gorzej, jakie kroki podjąć, co wtedy zrobić?
12: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani, oni mogą nawet wtedy czasami doradzić. Po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
0: W razie zagrożenia należy pamiętać o numerze 985, pod którym dyżuruje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duża walizka lub torba w ciężarówce, a mniejszy plecak na plecach. To nieodłączny towarzysz wszystkich, którzy idą na pieszo z Lublina na Jasną Górę. W wiadomościach teraz pielgrzymkowe pakowanie się. Co trzeba ze sobą zabrać?
13: Mam wrażenie, że mam za dużo wszystkiego. Jako, że to pierwszy raz. No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Na zmianę pogody ewentualnie kurtka, skarpetki dodatkowe, chusteczki, woda oczywiście, jakiś baton.
14: Problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
15: Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
0: Lubelscy pielgrzymi są 5. dzień w drodze. Do celu dotrą 14 sierpnia. Wciąż brakuje 1000 osób na samym Mazowszu. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy przy znajdowaniu i dopasowywaniu potrzebujących rodzin do darczyńców.
16: Wolontariusz przede wszystkim pomaga w pozyskiwaniu zgód na kontakt z takimi właśnie rodzinami, które potrzebują pomocy, a później kontaktuje się z tymi rodzinami, odwiedza je i poprzez właśnie nawiązanie relacji stara się zrozumieć, czego potrzebuje taka rodzina i łączy rodziny paczkowe z darczyńcami, którzy pomagają, spełniają te potrzeby.
0: Mówi Dawid Sulima, wieloletni wolontariusz Szlachetnej Paczki. Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
17: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
0: Mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał Szlachetnej Paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia. trzy sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi goście. W Łodzi trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkania artystów, producentów, tancerzy oraz tysięcy fanów muzyki elektronicznej. O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
18: Jak będzie?
19: Super, będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Bara, Parada Wolności.
20: Przez trzy dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
19: My jesteśmy w samym środku miasta, widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice, również ludzi bardzo różnorodnych, bo zarówno są tacy, którzy się specjalnie przygotowują pod udział w paradzie, przebierają, jak i tacy, którzy przychodzą tutaj przypadkowo, jak i tacy, którzy po prostu są turystami, są zaskoczeni i wciągani przez tłum.
0: Sercem łódzkiej parady są platformy, które od blisko trzech dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. Reprezentują różne pokolenia, estetyki i środowiska polskiej sceny elektronicznej. 29 sierpnia w Paradzie Wolności przez centrum przejdzie ich co najmniej 13. Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Kierowca chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach autobusów. O szczegóły zapytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
21: Skąd pomysł, żeby tak się ubrać?
22: Wiem, że wśród moich kolegów, przyjaciół, którzy pracują jako kierowcy, są osoby o odmiennych zapatrywaniach seksualnych. Ci ludzie po prostu boją się założyć spódnicę. Też chodzi o walkę o to, jeśli chodzi o kierowców, którzy powinni przy takich upałach, jakie obecnie mamy, mieć zezwolenie na jazdę w krótkich spodenkach. Jeżeli jesteśmy przegrzani, z automatu możemy stać się niebezpieczni. Udar cieplny, zasłabnięcie, wypadek, kolizja.
0: Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnił Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska.
23: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
0: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: słuchaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Cześć, Krzychu, Pawelec z tej strony.
1: Witam, witam.
2: No i jak się czujesz?
1: Staje człowiek powoli na nogi. Chyba potrzebuje szczerze oddechu sam, żeby sobie poukładać w głowie, uspokoić się i... No i tyle, no.
2: A czy ty wiesz, jaką ty furorę zrobiłeś na antenie? Wiesz, ile kobiet do mnie pisze?
1: O, przyznam, nawet bym się nie spodziewał.
2: No, a zauważyłeś w ogóle, co ci wysłałem? Zerkniesz w telefon?
1: Zaraz zobaczę. Ja dopiero wziąłem telefon do ręki, bo przyznam, leżał z boku.
2: Pawelec, mam pytanie odnośnie tego odcinka z panem Krzysztofem i możliwości poznania tego cudownego człowieka, który zakochał się niestety w Żanecie. Bardzo mi przypadł do gustu. Jestem wolna, chętnie bym go poznała. Nie wiem, jak to można zrobić, dlatego piszę do pana, może pan to poprowadzi. Jestem mieszkanką Płocka. Ja tam coś do niej odpisałem, ona znowu napisała, że ma 53 lata, dorosły, samodzielne dzieci, jest uśmiechniętą, pozytywną osobą, no i nie mogła słuchać tego, co tam ta kobieta ci robi. Nie palę, alkohol wyłącznie sporadycznie, raczej lampka wina niż kieliszek. To jest jej imię, nazwisko i zdjęcia, które mi wysłała. Możesz zerknąć, zobaczyć.
1: A zobaczę, przyznam, zaraz bardzo chętnie zobaczę.
2: Całkiem atrakcyjna, na pewno zgrabna dziewczyna, swoje w życiu przeszła i się strasznie zmartwiła twoim stanem, wiesz, i tym, co ci tam ta kobieta robiła.
1: No i próbuje nadal.
2: Jak to próbuje, Krzysiek?
1: Powiedzieć normalnie?
2: No.
1: Niestety miałem tam pewnego rodzaju zostawione u niej w domu rzeczy, dokumenty. Byłem wczoraj, niby bardzo miła, uśmiechnięta, miło przywitała zaprasza na kawę i w momencie, kiedy próbowała w jakiś sposób człowieka, nie wiem jak to nazwać, prowokować, znowu jakieś dziwne rozmowy, ja nie dałem się sprowokować, po prostu jak to się odstawiłem, kubek z kawą, powiedziałem, że ja nie będę w taki sposób rozmawiał.
2: Brawo.
1: I wychodzę.
2: Twoje zasady.
1: Dosłownie wyszedłem. No to zaczęło się później pisanie, dzwonienie i w ten sposób. Tylko, że to jest na darmo, bo ja jej nie odpisuję, nie odbieram, nie chcę.
2: Nie. Ty jesteś tylko wyłącznie jej ofiarą. Wiesz o tym. Ty musisz to zrozumieć, że ona niczego dobrego od ciebie nie chce. Ona jest przyzwyczajona do tego, że ty jest twoją właścicielką. O, ty jesteś wyprowadzany na spacer w życiu. No, nie kupiła ci jeszcze tylko obroży i smyczy, ale uwierz mi, jest.
1: Oj, prawda.
2: No, a tu masz normalną dziewczynę.
1: I przez to, że wczoraj troszeczkę, że tak powiem, odwróciła się moneta, zaczęło się atakowanie z jej strony. Bez żadnego efektu, bo ja po prostu szczerze chcę mieć spokój. Ja już chcę mieć spokój.
2: Powiedz jej, żeby zamieszkała z mamą.
1: Próbowała coś o mamie, ale ja, że tak powiem, odstawiłem ten kubek z kawą, powiedziałem, że ja nie mam zamiaru rozmawiać. Nie można, nie idzie rozmawiać normalnie.
2: Nie, ona nie chce normalnej rozmowy, ona chce cię tylko sprowokować.
1: I dlatego, że próbowała, ja po prostu wyszedłem.
2: Bardzo ładnie, Krzysiek.
1: Wziąłem swoje rzeczy, dokumenty, jak to się mówi, torebkę swoją zgarnąłem, wyszedłem i... No i tyle, no.
2: Krzysiu, mam tak? Zadzwonić do tej dziewczyny, spróbować cię umówić?
1: Można. Chyba, że tak powiem, jest do niej jakiś tam namiar, numer telefonu, coś takiego, to jak najbardziej, nawet ja się odezwę. Czy mój można podać? Nie mam nic przeciwko.
2: Ja ci wysłałem wszystko. Masz możliwość zerknąć teraz ten telefon?
1: Już patrzę, już sekundeczkę.
2: No to bardzo cię proszę, zerknij, no. To już dla ciebie to robię, no.
1: Faktycznie, bardzo ładna, sympatyczna dziewczyna.
2: Widzisz? A co szkodzi wypić z nią kawę, pogadać o życiu? Miała to samo, robił jej to jej facet. To ja dzwonię do niej. Zaraz
1: tam
2: ci zrobię.
1: Z tego co widziałem, tam był i kontakt do niej, to nawet
2: wszystko
1: ja
2: mam, tylko nic nie mów. Nie dziel się kontaktem ze słuchaczami. Przestań.
1: Nie.
2: Zostaw to dla siebie. To jest ładna blondynka. To naprawdę dobrze rokuje. To teraz, chłopie, poczekaj chwileczkę, a ja pozwolę sobie teraz zadzwonić i zrobić jej niespodziankę. Ona się w ogóle tego nie spodziewa, bo ona pyta, ja jej nic nie odpisałem, żebyś wiedział. To jest wyjątkowa sytuacja, no. Radio Vox FM przyczynia się do tego, że ty będziesz szczęśliwy.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Proszę.
2: Dzień dobry, Pawelec z tej strony.
1: No witam.
2: No cześć. No odebrałem wszystko, co wysłałaś.
1: Tak? No,
2: bardzo super, fajnie, no. Podobało mi się to, że jesteś wrażliwa na krzywdę ludzką. Wysłałem mu zdjęcie twoje. No i popatrzył, przeczytał.
1: No to tak jest ciężko tak o sobie coś mówić, nie? Bo jak ktoś zadaje pytania, to jest łatwiej odpowiadać. A tak, żeby samemu się produkować, to tak może niekoniecznie.
2: Co ty przeżyłaś niefajnego w takim związku, w jakim byłaś, że jesteś tak wrażliwa na tego rodzaju krzywdę, miażdżenie, wykorzystywanie drugiej osoby?
1: Ja miałam to samo w domu. Byłam nikim, śmieciem, nic niewartym człowiekiem, no i jeszcze bardzo dużo alkoholu. Zostałam sama z trójką malutkich dzieci. Ale to przeżyłam. To moje.
2: Tak.
1: I były ciężkie, bardzo trudne, ciężkie chwile, bo były momenty, że się kładłam, a wiedziałam, że jutro wstanę i chyba nie będziemy mieć co jeść. Córka się wyprowadziła i już teraz zostałam sama z psem.
2: Tak, okay.
1: Wraca do domu. W tygodniu, to wiesz, Pawelec, jeszcze jest tak w miarę, bo ja chodzę na jakąś siłkę, bla, bla, bla.
2: No widać. Jesteś zgrabna dziewczyna, ty w dobrej formie jesteś. Laska jesteś.
1: Wszyscy mówią, że w ogóle nie dają.
2: Nie widać. Nie widać, że masz 5-2. Absolutnie. Ty wiesz, że to jest delikatny facet. Ty pamiętasz tę historię jego z Żanetą?
1: Tak, oczywiście, że tak.
2: Wiesz, to jest facet, który potrafi się wzruszyć. To jest facet, który czuje.
1: Tak samo.
2: No dobra, no. To co? Mam dla ciebie pewnego rodzaju niespodziankę. Ja mam pytanie, czy ty chciałabyś się z nim spotkać? Jesteś gotowa?
1: Nie.
2: Krzysiu,
3: tak?
2: Umówisz się z Kryśką?
3: Umówię się, jak najbardziej. Bardzo chętnie poznam miłą, sympatyczną osobę.
2: Tak cię załatwiłem, Krycha.
3: bardzo chętnie.
2: Ale najpierw z nim pogadałem, wiesz. Sprawdziłem, czy podoba się, czy wiesz, jest akceptacja. Czy historia się zgadza?
1: Niby się nie powinno mu brać pod uwagę wyglądu, ale no czasami on też...
2: Zawsze jest ważne.
1: Jakby był taki...
2: Dla nas facetów, Krysia.
1: Jak w sklepu, to chyba bym nie chciała.
2: Wy możecie kochać się w ładniejszych nieco od diabła, nie? Bo charakter, bo pewne rzeczy tak, mają miejsce. Opieka, zapał do życia, to jak kocha dzieci jak i tym podobne rzeczy. Natomiast no my jesteśmy wzrokowcami i nam kobiety muszą się podobać. To znaczy muszą być w typie. Chyba, że te sprawy cię nie interesują, no to... Ale myślę, że trochę cię jednak interesują.
1: Ale bez tego to się nie da chyba, nie?
2: No to powiem ci, że Krzyśkowi się podobasz. Krzychu, ja nie będę prowadzić tej rozmowy za ciebie. Dawaj, chłopaku, coś tam popytaj, zapytaj, no.
3: W tej chwili jestem w pracy, kiepsko dysponuję czasem, przyznam.
1: Ja też.
3: Lecz mam od Pawelca kontakt i na pewno dzisiaj się odezwę. Żeby poznać się lepiej, może się spotkać, umówić na jakąś kawę, herbatę.
1: Pewnie.
3: Bo rozmowy telefoniczne to można jakoś prowadzić na początku, żeby poznać. Inaczej wtedy wygląda w ogóle rozmowa.
2: Widzisz, jak się życie pomalutku zaczyna układać?
1: No pewnie. Głowa do góry, Krzysiek.
3: Oj tak.
1: Nie ma co się przejmować taką laską. Taki ktoś, wiesz.
2: Dobra, to ja sobie muszę, bo to jest mój sukces. Uwaga. Niech żyje ewentualna miłość! Ona jest najważniejsza na świecie. O nią walczyć zawsze trzeba. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Kochani, byliście...
1: W kontakcie, bo jestem w pracy.
3: Będę się odzywał, na pewno się odezwę.
1: No, super, fajnie. Dzięki, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Zaskakujący trend. Polakom już chyba nie smakuje alkohol. Rzucają picie. Mamy coraz więcej abstynentów.
4: No, Polak by nie pił. Tam najwięcej.
5: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy. Świeżutcy, uśmiechnięci.
6: Bo to nie Polacy, to dlatego.
7: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
8: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam. Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jakby, że czujesz się pijany.
9: Ktoś pije, to pił będzie.
10: Nie odczułam takiej potrzeby po prostu jako. Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale oglądam.
11: Wszyscy się naoglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
12: No pijemy dlatego, że Jezus Maria, no życie jest smutne, no.
13: Młodzi to w ogóle nie piją.
12: Ale ćpają za to.
14: Ciągle piją więcej na Słowacji. Yes. A wódkę pijecie?
15: Ano.
14: No a w Polsce młodzi ludzie już coraz mniej.
15: Już coraz mniej?
14: No.
15: No ja nie wiem, co sobie porobiło.
3: Aż 23% Polaków nie pije alkoholu. To wynika z nowego badania CBOS-u. To aż o 7% więcej niż w 2019 roku. Co się stało z Polakami? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Na początek młodzi ludzie. Dlaczego oni już nie chcą pić?
7: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
10: Planszówki, kino.
7: No, po prostu zjedzenie razem czegoś. Burgera wciągnąć.
10: Zamiast tego piwa po prostu.
7: Tak, tak. No tak, bo przy jedzeniu też jest przyjemnie porozmawiać.
10: Co, ale ty w ogóle nie
7: pijesz? Nie, no w ślubie nigdy nie byłem. Alkohol przede wszystkim skraca dystans między ludźmi.
10: No właśnie.
7: A da się to robić w inne sposoby.
10: Sławomir Wencen właśnie powiedział, że być może dlatego dzieci się nie rodzą,
7: no,
10: bo młodzi ludzie nie piją alkoholu.
7: Mógłbym porozmawiać z osobami, które mają FAS, czyli zespół ten alkoholowy.
8: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam.
10: Dlaczego właśnie? Skąd ten impuls?
8: Bo wcześniej to robiłam dla znajomych, później uznałam, że mi to nawet w ogóle nie smakuje.
10: Teraz co, że nie lubisz takiego...
8: Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jak że czujesz się pijany.
10: Dlaczego?
8: Bo to mnie rozleniwia. Bo jestem ogólnie osobą rysującą, też tworzącą rzeczy na szydełku i takie tam, więc normalnie mam motywację, żeby to wszystko robić. Po alkoholu tego już nie mam. I widzę po prostu, że można się bawić i bez tego.
10: A co robicie, jak się spotykacie?
8: Na przykład gramy w planszówki, gramy czasami nawet w gry, nawet nie to, że się spotkać, ale na przykład przez internet czasami gramy w gry, czy to nawet się zdarza czasami rysować, jak są osoby jeszcze inne rysujące. Ostatnio w planszówkę Neuroshima na przykład grałam, to nie, no świetna zabawa. Czy do jakiegoś kina, na przykład tak jak z chłopakiem mam zamiar dzisiaj

0: iść i moim zdaniem to jest lepsze niż pójść do baru i na randkę.
1: No tak, a tak to picie i tyle. I nic konstruktywnego.
0: Jeszcze później wymiotować jeszcze potem.
2: No to idziemy teraz w okolice placu Szembeka w Warszawie. Tam ja spotkałem osoby, które raczej nie gardzą alkoholem i bardzo dziwią się, że teraz jest moda na niepicie. Im się to w głowie nie mieści, im się to nie podoba.
3: Zaskakujące badanie jest i wynika z niego, że już co czwarty Polak nie pije alkoholu.
4: O, to nie dla mnie. Ale wszyscy pijemy tutaj. No, Polak by nie pił. No nie wiem, no.
3: Zauważyliście taki trend, że już ludzie nie piją?
4: Młodzi przede wszystkim piją.
3: Że młodzi piją?
4: Młodzi walą ostro. Śpają, piją, biją się, awanturują się, naprawdę.
3: Tak. Ale mówią, że właśnie nie mają potrzeby, nie czują potrzeby pić.
4: Niech pan tego... Niech pan tego... Ja jestem zgodny, że kłamią. Oni w domu piją, po cichutku.
3: Po cichu i nie mówią, że piją, a potem jak jest badanie, to mówią, że nie pijemy, tak? Że na tych zasadach.
4: Sami się oszukują. Tam najwięcej.
3: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy, świeżutcy, uśmiechnięci.
5: Bo to nie Polacy, to dla mnie.
2: A dlaczego Polacy rezygnują z alkoholu? Troska o zdrowie i brak potrzeby spożywania. To są takie główne dwa argumenty. Ponad połowa tak odpowiedziała w tym badaniu. Wśród młodych ludzi ten drugi argument pojawia się najczęściej. Brak potrzeby picia, nie czuję takiej potrzeby. Tak odpowiedziało prawie 80% ludzi między 18 a 24 rokiem życia.
3: Pijesz czy nie?
6: Nie piję.
3: A dlaczego nie pijesz? Właśnie jak to możliwe w ogóle?
6: Nie wiem, w sensie po prostu jakoś nie piję. Nie potrzebuję tego. W sensie jakoś ze znajomym gdzieś tam się spotkam, napiję, ale to jest tak raz na pół roku może... Rzadziej. Nie odczuwam takiej potrzeby po prostu.
3: To co ty robisz wieczorami na przykład?
6: Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale, oglądam cokolwiek jakby. Mm-hmm. Ja wiem po moich znajomych, że jak wychodzimy, no to pójdziemy na planszówki i nie wypijemy to jedno piwo, ale no tak, żeby pójść i dużo wypić i pójść na jakąś imprezę czy coś tam, to tak rzadziej już, rzadziej.
3: A wódkę kiedy piłeś ostatnio?
6: W piątek? Ale to, znaczy w piątek, ale jeszcze ostatnio, nie wiem, tym jak się nazywało, na Nowy Rok, więc jakby to też jest jakby akurat to piątek był, akurat był grill, byli znajomi czy coś tam, ale tak to ostatnio na Nowy Rok.
7: No ja nie piję już pewnie z 5 lat. Po prostu jak się piło, to później się inne złe rzeczy przychodziły do głowy i zrozumiałem, żeby po prostu skończyć, bo inaczej alkohol skończy ze mną, nie?
3: No ale to wiesz, to kiedyś też tak było, że ludzie też robili różne dziwne rzeczy, a i tak pili.
7: No i się zapijali, do tego to prowadzi koniec końców, nie? Jak ktoś nie zna umiaru, to nie powinien pić.
3: Czyli co, czyli młodzi ludzie mają taką większą świadomość?
7: Czy ja wiem, czy młodzi? No ludzie po prostu, nie? Jedni mają tą świadomość i się uczą czegoś na własnych błędach, cudzych błędach, nie? No. Błędach ojca na przykład. No, no różne sytuacje są.
3: No dobrze, a jak się bawić bez alkoholu, powiedz, to w ogóle możliwe, żeby...
7: Zależy, że co rozumiesz przez zabawę, nie? Bo na przykład, no ja tu potrafię wejść na parkiet sobie, jeżeli chodzi o to, zamknąć oczy, sam ze sobą sobie tańczę i jest pięknie. No na trzeźwo, na trzeźwo.
8: Nie piję alkoholu, rzeczywiście jest taki trend.
3: A dlaczego? Skąd to się wzięło?
8: Skąd się wzięło? Z tego, że w wieku 16 lat byłam dosyć imprezową osobą i już się wypiłam, że tak powiem. No i myślę, że wszyscy się oglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
3: No tak, na imieninach tam swoje wysiedzieliśmy.
8: Tak. Zgadza się.
3: No ale jak żyć bez alkoholu, jak się bawić bez alkoholu, czy to w ogóle możliwe jest?
8: Jest mnóstwo rzeczy, które można robić, można wyjść na rower, można posiedzieć nad Wisłą, można napić się dobrej kawy, zrobić coś dobrego do jedzenia. Myślę, że to jest dużo bardziej wartościowe, poczytać książkę, niż się napić.
2: Żyjemy w ciekawych czasach, głębokich przemian w mentalności społeczeństwa. Picie, które było kiedyś normą, dziś jest już tylko taką ewentualnością, jedną z możliwości. Aż 88% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że można się dobrze bawić bez alkoholu na jakiejś imprezie. To sporo, ale wśród tych najmłodszych dorosłych to już 97% tak odpowiedziało. Czyli prawie wszyscy.
3: Co czwarty Polak nie pije alkoholu. W ogóle. Pan nie pije?
9: No. Ja piję.
3: A, pan pije.
9: Bo ja nie mogę się odwodnić.
10: No pijemy dlatego, że... Jezus Maria, no. Życie jest smutne, no.
3: Ale właśnie widzi pan, że już młodzi to w ogóle nie piją.
10: Ale ćpają za to.
9: Nie piją młodzi?
3: No, coraz mniej piję. Tak mówią przynajmniej.
9: To tylko tak mówią.
3: A potem i tak piją.
9: Zgadza się. Wystarczy pochodzić wieczorami i to pan zobaczy, jak młodzież się... prowadzi.
10: Większość tych młodych ludzi to niestety, ale nadużywa sobie do innych towarów, nie?
1: A panowie jednak tradycjonaliści, tak? Rozumiem.
10: Piwko. My tylko piwko. Nawet wódki nie piję.
9: Albo
10: my spożywamy weekendowo. Jeśli idziemy sobie gdzieś się przejść teraz, wypijemy sobie po jednym piwku, jest wszystko w porządku.
1: No, ale środek tygodnia jest.
10: No, ale środek tygodnia, ale kolega nie pracuje.
9: A, jestem zaraz wolny.
1: Środek tygodnia to też jakby weekend.
10: No tak. No, bo no dla nas, jeśli panowie...
9: Weekendy, że ja jestem w pracy.
1: No. Ale może te zakazy pomagają, że nie można kupić w nocy.
9: A to jest głupota. Ja panu powiem, że to jest jedna wielka głupota.
10: U mnie na dzielnicy powstał już 3 metry.
9: Bo jak pan by poszedł do sklepu, zapłacił 4 zł za piwo, to na Marynie pan płaci 8 zł albo 12.
1: No. 8 zł za piwo?
9: Tak. No.
1: Na mecie, tak?
10: Na mecie.
1: Ale to Melina, że można też pójść i sobie wypić na miejscu, czy
10: tak,
1: tylko kupić?
10: Ja
9: nie do końca.
1: Czyli wszystkie, tak.
10: Idzie się do nich, jak butelka wódki kosztuje na przykład 30, to tam kosztuje 70. Ale jak ktoś chce się nachlać, no to niestety...
9: Ktoś pije, to pił będzie.
1: Trochę mniej piją ludzie niż kiedyś?
9: Nie, jak pili, to nie piją.
1: Piją cały czas?
11: Nawet więcej. Pracuję i z Ukraińcami, i z Polakami, i z Mołdowanami, z różnymi. Nic się nie zmieniło.
1: Wszyscy piją.
11: Ja. No, ja pracuję na budowie, wiesz, tak, jestem tak. Budowlęcy. Jaki budowlęc nie pije? Nie znam takiego.
1: Nie, ale to jak się pije, to się tam, wiesz, krzywo muruje,
11: no,
1: coś. Krzywo się muruje i te tynki tam nie. Krzywo czy coś, nie?
11: Nie. Na przykład, jak ja się nie piję, to ja nie zmuruję prosto.
1: A, to wtedy?
11: Na obrót.
2: Płeć ma znaczenie. Mężczyźni piją częściej. Jeden na trzech pijących, no tak czasami, bo nie bierzemy tu pod uwagę abstynentów, przyznaje, że pije przynajmniej raz w tygodniu, ale to samo mówi tylko 7% kobiet. Kobiety, jeżeli już piją, no to zazwyczaj tak kilka razy w roku.
12: Młode pokolenie w ogóle przestało pić i zaczęło się rozwojem zajmować osobistym, a my, czyli 40+, jak się identyfikuje, też odchodzimy od alkoholu.
1: Ale można bez alkoholu się bawić?
12: Świetnie bawić, tak, że... można.
1: A to w jaki sposób? Co robić?
12: Tańczyć, nie wiem, zachwycać się, rozmawiać z ludźmi.
1: Bez alkoholu?
12: Bez alkoholu, zdecydowanie.
1: W ogóle nie pijesz? Czy
12: nie,
1: tak zdarzy się?
12: W ogóle
1: się...
12: nie piję.
1: Od kiedy? Tak?
12: Ponad 2 lata.
1: Dwa lata?
12: W ogóle.
1: Nic?
12: Tak.
1: No dobrze, i mówisz rozwój duchowy bardziej, tak?
12: Nie rozwój duchowy. Nie idźmy w New Age i pierdzielenie w bankę, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby normalnie reagować, kontrolować swoje emocje, swoje myśli, być obserwatorem, a nie się w jakiś sposób otumaniać i później z ręką w nocniku, że ktoś za ciebie podjął decyzje życiowe, a nie ty sam, bo żyjesz nieświadomie, bo jesteś cały czas pijany.
13: Kiedyś sobie powiedziałem, że może być taki Polak, który w ogóle nie pije alkoholu. I to jestem ja. Przecież alkohol to jest zatruwający życie, a nie wzbogacająca rzecz. To jest coś, co oczywiście człowiek wymyślił. Inne tam zwierzęta, małpy czy inne też nawet, prawda? Ale myślący człowiek, żeby się zatruwać alkoholem po to, żeby być wesołym, to głupota jest.
1: A przecież zwierzęta są też takie, że jedzą te sfermentowane owoce.
13: No
1: i
13: to
1: też tam...
13: właśnie tylko nadmieniłem.
1: To jak pan przetrwał w ogóle te czasy? Bo pan ale jak ja nie w musiałem... czasach komunizmu, jeszcze tam, no powiedzmy, tego socjalizmu...
13: Ja jestem 46 roku urodzenia, więc widziałem tych przewalających się biedaków w różnych miejscach, takich o... I to byli Polacy, i to było biedne, bo oni byli obszarpani i brudni. Widziałem już od dawna, że Polacy tak jak ogródki utrzymują, podlewają, wyrywają chwaściki, wychodzą rano. To są piękni Polacy.
1: I że podobnie dbają też o siebie, tak? Zaczynają dbać.
2: Wódki to już w ogóle ludzie nie chcą pić, jak się okazuje. Najpopularniejszy napój alkoholowy, no tu chyba zaskoczenie, wino, które popija 32% Polaków, 30% pije głównie piwo, a wódkę tylko 13% Polaków pije. No to teraz, tak dla porównania, dwóch młodych Słowaków się wypowie. No jak tam się sprawy mają? Czy u nich też widać ten zadziwiający trend?
14: Myśmy Słowacy.
1: A, wy ze Słowacji. A na Słowacji młodzi ludzie piją alkohol?
14: Piją alkohol.
1: No bo jest takie badanie w Polsce, że coraz więcej ludzi nie pije, nie chcą pić.
14: O, No na Slovensku mladí veľce pijú. My máme pivo. Rádi pivo. Máme rádi pivo.
1: Že ľubíte?
14: Ľubíme pivo, áno.
7: No a v Polsce mladí ľudia už teraz menej.
14: Už... Teraz menej?
7: No.
14: No ja neviem, čo sa porobilo.
7: Ale vaše pytanie, czy na Słowacji tak samo jak w Polsce? Czy też tak jest? Czy jednak więcej piją ciągle?
14: Więcej piją ciągle.
7: Ciągle piją więcej ano. Na Słowacji. Ano. A wódkę pijecie?
14: Ano.
7: Ano. Wódkę?
14: Wódku, piwo, hniede, rum.
7: Rum?
14: Rum, whisky.
7: Whisky. No to właśnie w Polsce jakoś coraz mniej, nie? I co to, o co chodzi?
1: A może, czy macie nowy zakon teraz, aj w Warszawie?
14: Ano.
7: A, że zakaz
14: ano.
7: Mamy.
14: Ano, ano. Myśmy wczoraj chcieli iść o 2:30 si kupić piwo.
7: Chcieliście kupić piwo ano. I zamknięte, nie było?
14: Nie predali, nie predali nam, że iba od 8 rano.
7: No i co?
14: O 6.
7: No i co zrobiliście? Czekaliście do 6 rano?
14: Nie, iśliśmy spać.
7: Poszliście spać?
14: No. No i idziemy si teraz kupić piwo.
1: Teraz idziemy kupić.
14: A. Lebo dneska je na koncert a idziemy stać piwo.
7: A jaki koncert?
14: The Weeknd na Playboy Carti na stadionie.
7: Na stadionie.
14: Ano.
7: No dobrze. Tam. Trzymajcie się, dzięki.
14: Ano.
7: Bawcie się dobrze.
2: Można się dogadać ze Słowakami, nawet bez alkoholu, jak słyszeliście. Kończymy dziś. Adam Feder, do usłyszenia.
15: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
16: Reklama.
17: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
2: Brutalna atak na 15-latka w Kamiennej Górze. W tej sprawie zatrzymano dwóch o rok starszych chłopców. Zdarzenie busa z osobówką, 3 osoby poszkodowane po wypadku w Pułankowicach w Lubelskim. Paliwa mogą potanić o kilkadziesiąt groszy, nie dzięki rządowemu programowi, ale spadkom ceny ropy na rynkach. Godzina 9, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. To był dramatyczny wieczór w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. 15-latek został zraniony niebezpiecznym narzędziem, a jego stan określany jest jako ciężki. Po obławie zatrzymano dwóch 16-latków. To oni są podejrzewani o zaatakowanie rok młodszego nastolatka.
3: Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia i ustalały jego przebieg. W wyniku prowadzonych działań kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków. Mundurowi zlokalizowali nieletnich. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry.
2: Powiedziała nam Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze. Rannego chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR. Teraz Lubelszczyzna. W Pułankowicach na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich rejsowy bus zderzył się z osobówką. Są poszkodowani.
4: Tym busem podróżowało 10 osób. 3 osoby ranne zostały ewakuowane z pojazdu przez strażaków. Te osoby z lekkimi obrażeniami.
2: Relacjonuje nam dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Jan Janczak. Na miejscu pracują służby ratunkowe. W rejonie drogi wojewódzkiej 848 występują utrudnienia w ruchu. Ponad 50 osób z objawami zatrucia w nadmorskim ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Sanepid bada sprawę po tym, jak u 53 ze 191 pensjonariuszy pojawiły się bóle brzucha, gorączka, osłabienie i problemy żołądkowe. Pobrano próbki od pacjentów, personelu, a także z pomieszczeń ośrodka.
5: Nie ma nowych zachorowań na chwilę obecną. Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne z powierzchni, z bloku żywienia, wymazy od rąk z personelu. Ale tych jeszcze wyników nie mamy, czekamy na badania.
2: Poinformowała Anna Banasiak, powiatowy inspektor sanitarny w Kamieniu Pomorskim. Nikt nie trafił do szpitala. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN. Oficjalnej decyzji wciąż nie ma, termin minie już niedługo, mówi premier, o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
7: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
6: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
2: Przypomnijmy, premier pod koniec lipca zapowiadał, że jeżeli ceny paliw będą wysokie, to na 2 ostatnie tygodnie wakacji rząd może powrócić do pakietu CPN. Wymienił takie możliwości jak niższy VAT na paliwa czy maksymalne ceny na stacjach regulowane przez rząd. Został ukarany, bo do pracy przyszedł w spódnicy. Chodzi o kierowcę warszawskiego ZTM-u. Pan Dariusz chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru obowiązujące kierowców podczas upałów. Regulamin nie pozwala im prowadzić pojazdów w krótkich spodenkach, nawet mimo ekstremalnych temperatur.
8: Da się na przykład w Lublinie, da się w Bydgoszczy, da się, jak się nie mylę, w Gdańsku, Kraków, Wrocław, więc no da się, a Warszawa nie. I to jest przerażające. Dlaczego?

mówi pan Dariusz, który kierowca autobusu, który założył spódnicę. Inspektorzy z ZTM uznali jego strój za nieodpowiedni i nałożyli karę. Zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Chmur na niebie będzie niewiele, tylko na południowym wschodzie przejściowo zachmurzenie będzie duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Słyszysz?

0: kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: 11 osób jest rannych. Za chwilę nowe informacje po zdarzeniu busa z osobówką na Lubelszczyźnie. Jeden z zatrzymanych zwolnionym to po wieczornym ataku nożownika na 15-latka w Kamiennej Górze. Częstował mieszkańców pizzą. Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna. Godzina 10. Tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Wymuszenie pierwszeństwa to wstępna przyczyna porannego wypadku w Pułankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w powiecie krasińskim zdarzyły się bus rejsowy i osobówka. Policja informuje o 11 osobach poszkodowanych, 9 z busa i 2 z auta.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
3: Relacjonuje Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Na miejscu kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Służby kierują na objazdy. Jeden z 16-latków pozostaje zatrzymany, drugi został zwolniony do domu. Policjanci z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku do późnych godzin wyjaśniali okoliczności ataku ostrym narzędziem na 15-letniego chłopca.
5: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka. W tej chwili materiały zebrane przez kamiennogórskich policjantów zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który będzie musiał zadecydować o tym, czy ten nieletni będzie mógł odpowiadać jako dorosły.
3: Przekazuje nam Katarzyna Trzepa z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dodatkowo policjanci ustalili, że sprawca oraz poszkodowany znali się. Zabezpieczono także kuchenny nóż, którym został zaatakowany 15-latek. Stan poszkodowanego nadal jest bardzo ciężki i zagrażający jego życiu. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
6: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
7: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.
8: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
9: Głosowanie do drugiej nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do domu.
3: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Mgła już nie będzie problemem dla startów i lądowań na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie tam działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnia Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska.
10: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
3: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Najcieplej i najchłodniej jest teraz w Małopolsce, w Krakowie 21 stopni, a w Zakopanem nieco ponad 15. Temperatura dzisiaj maksymalna to od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i 26 na krańcach południowo-wschodnich. Chmur na niebie dzisiaj będzie niewiele, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie wzrosnąć może do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu.
11: To podobno bardzo szczęśliwa cyfra, ta dzisiejsza data. 8 sierpnia i jeszcze dwie ósemki obok siebie. A dlaczego i o co chodzi, to ja wam wyjaśnię za moment. Ale to, że to jest szczęśliwy dzień, to myślę, że chcieli usłyszeć dzisiaj absolutnie wszyscy. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzimy sobotę razem. Dzień dobry!

Lumix, Gabry Ponte i Kaszmir Skermi chcieli nas wystraszyć, ale my się takich strachów nie boimy, bo my mamy zło na co dzień. Przy okazji polecam To Zło, to podcast Marty Kiermasz, Zbrodnia, Łowca, Ofiara, dostępny we wszystkich kanałach streamingowych, również na voxfm.pl. Możecie posłuchać, jeżeli pamiętacie, że o północy budzą się demony. Ja ze swojej strony serdecznie polecam. A teraz to polecam zrobić głośniej, bo taki klasyk na naszej antenie. FR David, Words w Vox FM. Tu lato, tak wam robimy lato.

0: prosto z bestlisty. Świeżutki, pachnący kawałek Run, Run, River od Davida Guetty, Aloka i Stick Figure. Oczywiście możecie na niego zagłosować w voxfm.pl i nasza zakładka bestlista, albo voxowa mobilna aplikacja. Tam również w zakładce bestlista oddajecie plusy i minusy na swoich ulubieńców, a po wczoraj trochę się zmieniło. Co i jak? Polecam, sprawdźcie.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama. VoxFM.

bla, bla. O tym to zaraz powiem, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zwykłe bla, bla, bla, ale jeżeli ktoś w to wierzy, no to ma ogromną szansę naprawdę zyskać bardzo dużo. 8 sierpnia, czyli dokładnie dzisiaj, jak czytam, według numerologów i astrologów otwiera się tak zwana brama lwa. To portal obfitości, szczęścia i manifestacji. No to przyciągajmy to szczęście wobec tego. Magnetycznie, magnetic i bauza. Prosto z bestlisty. To już teraz w Vox FM, gdzie robimy lato.

0: o międzynarodowej miłości. International Love, Pitbull i Chris Brown w Vox FM, gdzie robimy lato. Ale oprócz tego, że bardzo dobrze gramy, to również informujemy Was o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie. Za moment punktualnie o 11:00 garść wieści z kraju i ze świata w wiadomościach Vox FM. Bądźcie z nami.
1: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie.
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gram.

0: Z wiadomości Vox FM zdarzyły się tam samochód osobowy i bus. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym dwoje dzieci. Według wstępnej informacji policji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga 848 w Pułankowicach, niedaleko Kraśnika, może być zablokowana jeszcze przez 2 godziny. Nie żyją 3 osoby. Wśród ofiar rosyjskiego strzału obwodu kijowskiego jest 4-letnie dziecko. Jak informują lokalne władze, odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne i samochody. W ukraińskiej stolicy ranne zostały 4 osoby. Drony i rakiety zaatakowały 2 kijowskie dzielnice. Uszkodzone zostały przedsiębiorstwa i zbiornik paliwa. Na miejscu pracują ratownicy, mówi rzeczniczka służby ratowniczej obwodu kijowskiego Wiktoria Ruban.
1: Dziś ponownie zaatakowany został browarski rejon pod Kijowem. Nasi strażacy pracują na kilku lokalizacjach. Między innymi zniszczony został budynek prywatny, także 2 altany i 2 samochody na jego terenie. Najgorsze jest to, że tam zmarli ludzie, między innymi 4-letnie dziecko. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy co najmniej 6 rakiet balistycznych i ponad 150 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku na drodze wojewódzkiej 482 w miejscowości Ryś w powiecie wieruszowskim. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem. 2 osoby trafiły do szpitala, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 73-letni kierujący pojazdem marki Peugeot nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 21-letniemu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.
0: Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Utrudnienia dla kierowców na drodze ekspresowej S17 między Warszawą a Lublinem. Na obwodnicy Garwolina rozpoczął się remont jezdni w kierunku Lublina. Prace będą wykonywane odcinkami po 3-4 km, a ich finał planowany jest w listopadzie, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg. Będą polegać na frezowaniu nawierzchni jezdni, a następnie ułożeniu nowej warstwy ścieralnej i namalowaniu oznakowania poziomego. Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych prac będzie odbywał się jednym pasem. Góry w wakacje przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
3: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
0: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Warto pamiętać także o numerach alarmowych.
3: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR. Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, jesteśmy zestresowani. Działa generalnie w górach ten numer 112 ogólnie. Krajowy, natomiast najlepiej, najszybciej to zrobić przez 985, czyli numer do ratownictwa górskiego.
0: Tuż przed podróżą koniecznie trzeba także sprawdzić prognozę pogody. No to sprawdzamy. Prawie 23 stopnie w Krakowie i zaledwie 17 w Elblągu. Tak wygląda biegun ciepła i zimna o tej porze. Maksymalnie dziś 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, 23 w centrum, 26 na krańcach południowo-wschodnich. Chmur będzie niewiele, więcej tylko na południowym wschodzie. Tam przejściowo zachmurzenie wzrosnąć do dużego. Mogą pojawić się także przelotne pady deszczu.
4: Parę chwil po godzinie 11. Mamy sobotę, 8 sierpnia w kalendarzu. Dzień piękny, po pierwsze, bo z reguły wolny. Wolny na wakacjach, czyli podwójnie wolny, więc podwójnie przepiękny. Skoro już tutaj bilans mamy zachowany, to jeszcze do tego dodajmy sobie odrobinę takiej magii. Na przykład za pomocą muzyki i chyba jesteśmy w niebie. A jak już przy magii jesteśmy, to magiczny remiks proponuję na dobry początek tej godziny. Stawasz i Only You. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.

To Supermassive i Closer w Vox FM. Closer, czyli bliżej, a jeżeli wy chcielibyście być bliżej swojej miłości, to nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu wejść na voxfm.pl i w zakładce konkursy, a co wam szkodzi zaryzykować, opowiedzieć o swojej historii, a później czekać na telefon od Pawła Pawelca, bo to on, nasz doktor serce, zajmuje się sprawami beznadziejnymi i sprawia, że zamieniają się w naprawdę bardzo udane. Polecam przy okazji program Kochaj albo Rzucaj od poniedziałku do piątku na antenie Vox FM od 9.30. A tymczasem 1.8L i jak zapomnieć. Tu Vox FM.

0: I tak to może płynąć sobota. Gromi i Without You w głośnikach, a my lecimy dalej z sobotą. A słuchajcie, dzisiaj jeżeli ktoś chciałby sobie zorganizować Dzień Kota, to jest świetny moment na to, by nic nie robić. Międzynarodowy Dzień Kota wypada nawet na dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Jeżeli jeszcze jakiegoś powodu potrzebujecie, nie dziękujcie.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Ta.

0: W Landzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Pops FM.
11: Robi lato.

O, ja pamiętam, jak Polo Vibes i Puls Miasta byli na samym szczycie bestlisty Vox FM. Teraz sprawdźcie sami na voxfm.pl w zakładce bestlista, co po wczorajszym piątkowym notowaniu jest na samym podium. A przy okazji, jak już będziecie na voxfm.pl, plusy możecie postawić przy swoich ulubieńcach. Przez naszą aplikację voxową mobilną również możecie to wszystko zrobić. Vox FM. A my robimy wszystko, by ta sobota upływała jak najlepiej. Za moment wszyscy usłyszymy, że jesteśmy the best, prosto od Tiny Turner, a już teraz Stay od Justina Biebera.

0: Odrobina hiszpańskiego słońca jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Alvaro Soler i La Cintura w Vox FM. To wszystko na chwilę przed godziną 12. Za moment w samo południe zapraszamy na wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju i ze świata. To wszystko będzie. A po 12 między innymi Love Message na naszej antenie. Vox
1: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: Też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
18: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
17: Zalał świeżo położony asfalt. Rolnik z Gliwic zatrzymany przez policję. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Hiszpania wprowadziła kontrole graniczne dla pasażerów z Włoch. Nie chcą mieć obok siebie strzelnicy. Za chwilę o proteście mieszkańców krakowskich Bronowic. Godzina 12, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Prokuratura przesłucha rolnika.

0: metrów. Mężczyzna ten został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
1: Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić rolnikowi za zniszczenie drogi. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazują, że droga należy do Gliwic. Potwierdziła to weryfikacja geodezyjna. Hiszpania wprowadziła kontrole graniczne dla pasażerów statków i samolotów z Włoch. Obowiązują od północy i potrwają do 7 września. To reakcja na decyzję władz w Rzymie, które zawiesiły tymczasowo umowę z Schengen w relacjach z Madrytem. Ma to związek z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak długo potrwa ta dyplomatyczna wymiana ciosów?
2: Włosi zamierzają utrzymać kontrole graniczne dla Hiszpanów przynajmniej do 15 sierpnia. Zaznaczają, że ich zniesienie rozważą dopiero wtedy, kiedy będą pewni, że nie ma zagrożenia związanego z falą migrantów. Rząd w Madrycie uznaje to za działania niesprawiedliwe, dyskryminujące i w odwecie odpowiada tym samym. Hiszpanie zaznaczają przy tym, że żaden migrant z Ceuty ani nie mógł przedostać się, ani nie przedostał się na kontynent europejski, bo obowiązują tam inne regulacje niż przewiduje układ graniczny z Schengen.
1: Do eksklawy w Afryce Północnej przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według hiszpańskiego rządu 70 tysięcy zostało już zawróconych do Maroka. Po ukraińskim ataku w Rosji płoną dwie rafinerie w kraju krasnodarskim i obwodzie samarskim. Wskutek ataku dronowego 5 osób zostało rannych, poinformował niezależny portal rosyjski Meduza. Rosyjski resort obrony twierdzi, że minionej nocy obrona powietrzna zniszczyła prawie 400 ukraińskich dronów nad kilkoma obwodami. O rosyjskich atakach informuje także Ukraina. Śmierć poniosły w nich 4 osoby, w tym 4-letnie dziecko. Boją się hałasu, spadku bezpieczeństwa, zniszczenia lokalnego środowiska. Mieszkańcy krakowskich Bronowic protestują przeciwko planowanej budowie kompleksu strzelnic Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Spór dotyczy lokalizacji tej inwestycji w okolicy zabytkowego fortu. Pod inwestycję planuje się wyciąć około 250 drzew.
3: Nie powinno się w tak ważnych miejscach, szczególnie dla takiego miasta Kraków, budować czegoś, co w ogóle nie odpowiada rangą temu zabytkowi i temu miejscu.
4: To będzie totalna masakra zieleni. Śmiem wątpić, żeby hałas strzałów nie był odczuwalny w odległości około 20 metrów, gdzie te strzały są oddawane.
1: Przestrzegane są wszystkie normy środowiskowe i chcemy zachować jak najwięcej zieleni, odpowiada Aneta Wójcik, kanclerz UKEN-u.
5: Sama ta część strzelnic i osadzenie tych osi będzie w części podziemnej, przysypanej bardzo dużą warstwą ziemi i na której będzie nasadzona roślinność. Dla mieszkańców w zasadzie hałas będzie ograniczony do zera.
1: Inwestycja ma kosztować około 130 milionów złotych. Odpoczywamy i to pełną piersią możemy się oddychać od upałów. Temperatura maksymalna 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu. Bardzo przyjemnie w centrum, tutaj maksymalnie 23 stopnie, 26 na krańcach południowo-wschodnich i to najcieplejszy dzisiaj region. Zapowiada się bardzo też słoneczny dzień, chmur na niebie niewiele, zachmurzenie większe tylko na południowym wschodzie, tam może przelotnie popadać.
6: Parę chwil po godzinie 12. Mamy sobotę, 8 sierpnia w kalendarzu. Trwa lato. Vox FM robi lato i robi je tak, że wyciska jak cytrynkę. Love Message i Love Message na dobry początek tej godziny. Kino Silva, Gratify i Unchained Melody za moment. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Vox.

przy takim przyjemnym plumkaniu w głośnikach to i sprzątanie sobotnie idzie szybciej. A może opalanie na leżaku czy bujanie w hamaku. Zależy, którą opcję wybierzecie. Ja bym została jednak przy tym opalaniu albo leżeniu, ale jeżeli trzeba posprzątać, no to robota sama się nie zrobi. Ale na szczęście jest Vox FM i umili wszystko, co robicie. Niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, pamiętajcie, że jesteśmy z wami. I zawsze z wami chcemy być, jak w tej piosence. Ktoś kiedyś ładnie napisał te słowa, a potem jak zagrał i zobaczcie jaki hit, że mimo tego, że lata lecą, a on cały czas top i to nie sam. Ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, już teraz w Vox FM. To tu robimy lato.

0: Digi Digi od DJ-a Ilhama, prosto z Bestlisty Vox FM. Na którym miejscu jest teraz, to sprawdzicie na voxfm.pl w zakładce Bestlista i to tam również na swój ulubiony numer zagłosujecie. Możecie to zrobić też za pośrednictwem naszej radiowej, mobilnej, śmigającej, błękitnej, pięknej, nowoczesnej aplikacji, a później w piątek słuchać kolejnego notowania. Już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego na godzinę 17.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
12: Teraz w PSB Mrówka. Kres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
11: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Vox. Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Reklama.
24: Robi lato!

Timberg i Sick Bromance, a pod 609-869-869 Korsyka nas pozdrawia. Wiecie, że nawet tam słychać Vox FM? Oczywiście przypominam, że przez naszą aplikację możecie nas słuchać wszędzie, a pozdrawia konkretnie Radek. Bardzo nam miło, że nas tam zabrałeś, Radku. Troszkę zazdrościmy, ale tylko troszkę. Fajnie, że jesteś z nami.

Vox FM, to Tu Robimy Lato, a to Perfect Strangers w głośnikach od Jonas Blue i JP Coopera. A za moment punktualnie o 13:00 czas na najnowsze wydanie wiadomości. O 13:00 garść wieści z kraju i ze świata będzie miał dla nas wszystkich Dawid Osysko. Po 13:00 September, m.in. muzycznie, a także Remedy Morrissey Close to You. Bądźcie z nami.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
10: Potrącił kobietę i uciekł. Lubelska policja poszukuje sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach. Skończyło się na drobnych obrażeniach. Wrócimy do nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Po wakacjach prace na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Wprowadzony zostanie tam odcinkowy pomiar prędkości. Godzina 13, tu Vox FM. Dawid Dosysko, zapraszam na wiadomości. Potrącił idącą pobocznym pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. W wyniku obrażeń 46-letnia kobieta zmarła. Policja z Hrubieszowa szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w piątkowy wieczór w miejscowości Siekierzyńce. Kobieta, która zginęła, prowadziła pobocznym niebieski rower. Mundurowi czekają na relacje świadków.
0: Pomocne mogą okazać się nagrania pochodzące z samochodowych rejestratorów jazdy. Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
10: Apeluje

0: Było w nim dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił szpital. Po wakacjach rusza przebudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie tam system odcinkowego pomiaru prędkości.
1: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
0: Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
1: Przez cały okres realizacji inwestycji autostrada pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązania pozwolą na zapewnienie możliwie płynnego przejazdu przy zachowaniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac.
0: Przebudowa A2 obejmie obszar 92 km. Potrzeba 1000 osób na Mazowszu i ponad 200 w samej Warszawie. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy przy znajdowaniu i dopasowywaniu potrzebujących rodzin do darczyńców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy. Kluczowa jest tu rola wolontariuszy, którzy spotykają się z rodzinami, by pomóc ustalić, co dokładnie jest im najbardziej potrzebne.
3: Trzeba być otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem.
2: Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Dzięki wolontariuszom w ubiegłym roku pomoc otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.
0: Wielki finał Szlachetnej Paczki jest zaplanowany na drugi weekend grudnia. Kraków nieustannie dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o temperaturę. W stolicy Małopolski 24 stopnie. Dziś temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i 26 na południowo-wschodnich krańcach. Sporo słońca, więcej chmur na południowym wschodzie. No i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
4: Okazuje się, że nie tylko Korsyka nas słucha, ale i w Turcji ktoś sobie przy leżaczku woksika odpalił. Brawo! Fajnie, że jesteś z nami, Damian. A także Niemcy, Dania, Holandia, co ja tutaj jeszcze widzę? No, za wszystkie wiadomości Wam i Francja, za wszystkie wiadomości Wam oczywiście pięknie dziękuję. Fajnie, że jesteście z nami i ogromnie nam miło, że zabieracie nas w takie miejsca. Wypadałoby się jakoś odwdzięczyć. A mam boksy letnich, wakacyjnych, wspaniałych gadżetów od Vox FM. Jeszcze są pod 609-869-869, jeżeli pochwalicie się, gdzie nas słuchacie, być może trafią właśnie do Was. A do tej pory za wszystkie wiadomości serdecznie dziękuję. September Cry For You na dobry początek tej godziny. Fanatik Czarownica również będzie za moment Remedy Morris i Close To You także, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i jestem z Wami, jak się okazuje, wszędzie. Fajnie, że jesteście razem ze mną. Vox FM robi lato. Właśnie tak.

0: To Andrea. To Time to Pray. To wszystko w Vox FM, gdzie robimy lato i z okazji lata rozdajemy 2000 zł i zapas wafelków. Za co? Za wtopę. Serio, potrzebujemy waszej wakacyjnej wtopy. Napiszcie o niej na voxfm.pl. Potem bądźcie pod telefonem, bo takie zapasy wafelków i 2000 zł czekają właśnie na was.
1: Hey, Fonzie.

0: Strong Enough w głośnikach i można sobie urządzić karaoke, niezależnie od tego, gdzie się jest. To Cher oczywiście w Vox FM, gdzie robimy lato. Za moment chwila przerwy, a po niej kolejne hity. Na różowo pomalujemy świat, bo Jonathan Bledka i Gibbs na naszej antenie, a potem My Love i Route 94. To wszystko już za moment w Vox FM.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To pewne. Niskie ceny

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

Czy komuś trzeba było poprawić muzyczny humor? No to już nie trzeba. Loco Loco i Gordo zrobiło robotę. A za moment nie płaczewka, to tak w temacie łez. Wszystkie rozgonimy na bok. Bon Jovi, Living on a Prayer, to wszystko będzie. A tymczasem przypomnienie krótkie, że 2000 zł i zapas wafelków czekają właśnie na Was. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 2000 zł i zapas wafelków od Vox FM? Trzeba wejść na voxfm.pl i opisać nam swoją wakacyjną wtopę. Jeżeli coś poszło nie tak, to w tym przypadku bardzo dobrze, że tak wyszło. Napiszcie, potem czekajcie na telefon od nas. To już jedna z ostatnich szans na to, by zgarnąć takie rzeczy od Vox FM. A teraz klasycznie. Nie płaczę. Nie płaczę w

0: to Catherine, to IO Technology, to Vox FM, a tu robimy lato. I oprócz tego, że gramy bardzo dobrze, to jeszcze sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. O tych najważniejszych newsach za moment dowiemy się w wiadomościach Vox FM od Dawida Osysko, a po godzinie 14 muzycznie m.in. Hathaway na naszej antenie, a także New Religion od Bebe Rexy. Bądźcie i wy.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
14: Wypadek i utrudnienia na autostradzie A1. Do szpitala trafiły dwie osoby. W Bułgarii eksplodował dron. Bezzałogowiec przyleciał od strony Rumunii. Nowoczesne myśliwce nad Warszawą w stolicy przygotowania do Święta Wojska Polskiego. Godzina 14, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra doszło do zderzenia trzech samochodów. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Mateusz Pieliński z łódzkiej policji.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo.
14: Do szpitala trafił kierowca kij i 68-letnia pasażerka tego samochodu. Kierujący byli trzeźwi. W miejscu zdarzenia ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Policja apeluje o ostrożność. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane. Przekazano jednak, że nie był to dron amatorski, bo przewoził znaczny ładunek wybuchowy. To kolejny dronowy incydent w ostatnich tygodniach w rejonie Morza Czarnego, między innymi pod koniec.

0: jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie niedzielna próba generalna całej defilady zaplanowana na godzinę 6:00. W związku z ćwiczeniami w Warszawie w nocy utrudnienia i zmiana w organizacji ruchu. Lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych mieli w ostatnich dniach pełne ręce roboty. To wysoka cena, jaką wiele osób płaci za ekstremalne fale upałów, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku.
1: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Jeśli w stanie ciężkim, to przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny, czyli w to najgorsze i najtrudniejsze do leczenia zaburzenia ogólnoustrojowe związane z wysoką temperaturą.
0: Mówi dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do udaru cieplnego dochodzi wskutek silnego przegrzania organizmu. Na koniec jeszcze o tym, kto dzisiaj rządzi, a rządzą koty, bo to ich święto. Rudzielce, dachowce rasowe, każdy jest wyjątkowy dla swojego właściciela.
2: Bardzo charakterny, robi wszystko z nami. Żyje życiem rodziny, ale na swoich zasadach.
3: Oczy ma złote, futro ma połyskująco złote.
0: A w Międzynarodowy Dzień Kota każdy kociarz podkreśla, że dom bez kota to głupota. Najcieplej na południowym wschodzie Polski, tam 24-25 stopni, około 19 na północnym wschodzie i wybrzeżu, po środku temperatura w centrum, 23 stopnie Celsjusza, na niebie z reguły niewiele chmur, z reguły, bo są miejsca, gdzie to zachmurzenie wzrasta, to południowy wschód, tam także w najbliższych godzinach mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu.
4: Podobno nie ma przypadków, podobno są tylko znaki. W związku z tym, to, że mamy w sobotę Międzynarodowy Dzień Kota i że można sobie zrobić Dzień Kota, moim zdaniem to nie jest przypadek, a to, że w niedzielę, jutro, mamy Międzynarodowy Dzień Książki i też można z taką książką sobie odpocząć, to też absolutnie nie jest przypadkowe. Do chwili wytchnienia zachęcam przy bardzo dobrej muzyce. Hadaway i What is Love. Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

No, ale to sprzyja takim miłosnym uniesieniom. Wszystko się zgadza. W temacie miłości przypominam cały czas na voxfm.pl zakładka konkursy. Opisujecie swoją miłosną historię, a potem Paweł Pawelec bierze się do roboty. Jeżeli jest to historia, w której jeszcze nie ma happy endu, no to jest bardzo duża szansa, że przy udziale Pawelca ten happy end będzie. W związku z tym serdecznie polecam voxfm.pl. Tam w zakładce konkursy opisujecie waszą historię, a potem jesteście pod telefonem. W Kochaj albo Rzucaj o poranku o 9.30 w pierwszej zmianie możecie swoją historię usłyszeć. Sandra in the Hint of the Night to już teraz na naszej antenie. David Guetta, Alok i hit prosto z bestlisty Run, Run, River za moment w VoxFM.

0: No kto by nie chciał zdobyć świata szczytu, albo nie jednego szczytu. Chociaż tutaj można by było naprawdę główkować, bo ten szczyt to dla każdego może oznaczać zupełnie co innego. Ale to na zupełnie odrębną rozmowę. Tymczasem Sienicki, którego numer właśnie słyszeliśmy na naszej antenie, był niedawno naszym gościem. Polecam Instagram, Facebook Vox FM. Sprawdźcie, co tam się działo.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: 50 watów Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Reklama.

Niby Madonna, a jednak Galvaro Lizotti, Gabry Ponte to Like a Prayer w Vox FM, gdzie robimy lato, a za moment to lato rozpali nam z Golim, ze swoją nowością, razem z Zenkiem Martyniakiem i z Ryderem. Love popłynie w głośnikach. Można robić głośniej, można śpiewać, no, można, wręcz trzeba.

0: Blondie i Maria. Kończy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólną sobotę i serdecznie zapraszam. Słyszymy się w poniedziałek od godziny 10. Tymczasem czas na wiadomości Vox FM w wydaniu Dawida Osysko. Już za moment o godzinie 15, a ja się żegnam. Do usłyszenia. Miłego weekendu Wam życzę. Buziaczki. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: Z wyzwa Ukraińców sam zgłosił się na policję. Chodzi o środowy incydent w Krakowie. Dlaczego samochód spłonął? Policja wyjaśnia przyczynę nocnego pożaru w Chorzowie. Pożar lasów plagą w Polsce. Pod tym względem jesteśmy na trzecim miejscu w Europie. Godzina 15. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. 39-letni mężczyzna, który wulgarnie wyzwał Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na komisariat policji i został zatrzymany. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej. Mężczyzna kierował wyzwiska i wulgaryzmy w stronę 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydent na policję. Film ze zdarzenia trafił do sieci za znieważenie na tle narodowościowym. Kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Służby ustalają przyczynę nocnego pożaru w Parku Śląskim w Chorzowie. Samochód z namiotem dachowym stanął w płomieniach, gdy spała w nim czteroosobowa rodzina z Białegostoku. Przed przyjazdem strażaków wszystkim udało się ewakuować.
10: Spłonął samochód, w którym znajdowała się czteroosobowa rodzina. Rodzice z dwójką dzieci w wieku 15 i 7 lat. W wyniku pożaru obrażeń doznał ojciec rodziny, który po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Uszkodzona została również znajdująca się w pobliżu przyczepa.
9: Relacjonowała Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie. W sumie w akcji uczestniczyło 16 ratowników. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
11: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
12: Nie rozpalajmy ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych. Nie wyrzucajmy niedopałków papierosów. I starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
11: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez

0: 550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Inaczej futryna na 10 liter...
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
14: To Lego Pikachu!
13: Nie!
14: Ha? Jak to?
13: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
0: Reklama.
15: 16-latek z ranami kłutymi trafił do szpitala, to w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Potrącił pieszą i uciekł na Lubelszczyźnie poszukiwania sprawcy wypadku w Siekierzyńcach. Iga Świątek czy Marta Kostiuk, dziś mecz 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Godzina 16, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko zaprasza na wiadomości. 16-latek prawdopodobnie z ranami kłutymi trafił do szpitala. Policja zatrzymała dwie osoby. Do niebezpiecznej sytuacji doszło przed południem w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała nam policja, sprawą zajmuje się już prokuratura.
16: W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
15: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku. Młody chłopak przebywa w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Potrącił idącą poboczem pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. 46-latka nie żyje. Chrubieszowska policja szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w miejscowości Siekierzyńce na Lubelszczyźnie. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Monika Kowalewicz.
17: Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Wstępnie ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę, która szła poboczem, prowadząc niebieski rower. Sprawca nie udzielił 46-latce pomocy i odjechał. Policja apeluje do świadków tego wypadku.
18: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowością Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie policji.
17: Mówi Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Informacje i materiały przekazywać należy chrubieszowskim policjantom.
15: Można się także kontaktować z numerem alarmowym 112. Burze i silny wiatr nad wodą mogą być śmiertelnie niebezpieczne. W czwartek wieczorem na jeziorze Seksty silny wiatr przewrócił 4 jachty. Do wody wpadło 37 osób. Jak zachować bezpieczeństwo podczas żeglugi na jeziorach? Sprawdzał to Krzysztof Połowecki.
19: Podstawą jest śledzenie prognoz i ostrzeżeń IMGW. Najważniejsza zasada to nie czekać na poprawę pogody, jeśli jesteśmy na wodzie. W przypadku burz liczy się bowiem każda minuta, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Żeglarzom wskazówek mogą też udzielić specjalne maszty, które informują o nadchodzącym niebezpieczeństwie. I to właśnie one informowały o zmieniającej się pogodzie na jeziorze Seksty.
20: Mrugały z tą mniejszą częstotliwością, co zaleca kierowanie się do najbliższego miejsca postoju.
19: Mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy przypominają też, że na łodziach konieczne są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, a w przypadku zagrożenia pomoc wzywamy za pomocą radia, specjalnych flar lub po prostu machając.
15: Krzysztof Połowecki, dziękuję za informację. Iga Świątek z szansą na rewanż za porażkę w tegorocznym French Open. Polka zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
3: Dla naszej tenisistki na pewno nie będzie to łatwa przeprawa, bo Kostiuk notuje najlepszy sezon w karierze. Ma za sobą półfinały French Open i Wimbledonu. Na kortach w Paryżu, przypomnę, w 1/8 finału pokonała właśnie Igę Świątek. Polka cały czas szuka optymalnej formy, imponuje dyspozycją podczas turnieju w Kanadzie. W drodze do najlepszej szesnastki straciła tylko 9 gemów. Początek meczu o 18:30 polskiego czasu.
15: Michał Skolimowski, bardzo dziękuję za tę informację. Odpoczywamy od upału. Powróci on w poniedziałek. W zachodniej części naszego kraju będzie 30-31 stopni, a dziś maksymalnie do 25 na południowym wschodzie. Tam mogą pojawić się także słabe, przelotne opady deszczu. W nocy chłodno od 10 do 13 stopni. Poza tym będą tworzyć się silne mgły i zamglenia, szczególnie na północy kraju. Z widzialnością

0: imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: Dzienne 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w 4 kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
2: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
10: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
1: Reklama.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama. Vox FM.
9: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
7: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
8: Jest weekend, jest impreza.
7: Tak gra tylko w Vox FM.

0: nas DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

ra, znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ażwil. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry, witam.

0: twoich marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: FM.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Dawid Osyskon, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jeden z 16-latków pozostaje zatrzymany, drugi został zwolniony do domu. Policjanci z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku do późnych godzin wyjaśniali okoliczności ataku ostrym narzędziem na 15-letniego chłopca.
1: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka. W tej chwili materiały zebrane przez kamiennogórskich policjantów zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który będzie musiał zadecydować o tym, czy ten nieletni będzie mógł odpowiadać jako dorosły.
0: Przekazuje nam Katarzyna Trzypak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dodatkowo policjanci ustalili, że sprawca oraz poszkodowany znali się. Zabezpieczono także kuchenny nóż, którym został zaatakowany 15-latek. Stan poszkodowanego nadal jest bardzo ciężki, zagrażający jego życiu. Prokuratura przesłucha rolnika, który zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej w Gliwickiej Ostropie. Mężczyzna tłumaczył, że część drogi leży na jego prywatnej działce, a spór o własność i pieniądze trwa już od 30 lat. Zachowanie mężczyzny wywołało falę oburzenia w internecie. Sprawą zajęli się policjanci z Gliwic, mówi rzeczniczka komendy Marzena Szwed.
2: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Mężczyzna ten został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
0: Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić rolnikowi za zniszczenie drogi. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazują, że droga należy do miasta. Potwierdziła to weryfikacja geodezyjna. Miasto wyliczyło straty na 400 tysięcy złotych. Wymuszenie pierwszeństwa to wstępna przyczyna porannego wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w powiecie kraśnickim zdarzyły się bus rejsowy i osobówka. Policja poinformowała o 10 osobach poszkodowanych, 8 z busa i 2 z auta.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Relacjonowała dla nas Marzyna Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Potrącił idącą poboczem pieszą, nie udzielił jej pomocy i odjechał. 46-latka nie żyje. Chorobieszowska policja szuka sprawcy wypadku, do którego doszło w miejscowości Siekierzyńce na Lubelszczyźnie. A więcej na ten temat wie nasza reporterka Monika Kowalewicz.
4: Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Wstępnie ustalono, że nieznany dotąd pojazd potrącił kobietę, która szła po boczem, prowadząc niebieski rower. Sprawca nie udzielił 46-latce pomocy i odjechał. Policja apeluje do świadków tego wypadku.
5: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie policji.
4: Mówi Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Informacje i materiały przekazywać należy chrubieszowskim policjantom.
0: Można się także kontaktować z numerem alarmowym 112. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował jego mieszkańców pizzą. To właśnie w tej dzielnicy Wrocławia. Podczas głosowania w 2023 roku wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos. Pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzeria. W czasie spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie otworzyła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
6: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
7: Takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo, dziękuję.
8: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
9: Głosowanie do 2 w nocy mi się nie podobało. Pewnie mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem, PO nas doprowadza do domu.
0: Usłyszał od Wrocławia nasz reporter Kasper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Poważny incydent z udziałem drona w Bułgarii. Niezidentyfikowany bezzałogowiec eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą, przekazały miejscowe władze. Obiekt przyleciał od strony Rumunii. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: W eksplozji nikt nie ucierpiał, nie została również zniszczona infrastruktura. Do incydentu doszło na północnym wschodzie Bułgarii. Dron wybuchł około kilometra od tłoczni gazu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nie został wykryty przez radary, także te natowskie. Wszystko wskazuje na to, że poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Pochodzenie obiektu wciąż jest ustalane, przekazano jednak, że nie był to dron.